0: jako dziecko czułam się zbyt polska na Niemcy i zbyt niemiecka na Polskę, ale ja jestem w Polsce, to zawsze, nie wiem, to jest kraj mojego serca. Ja zawsze mówię, ja byłam w takiej polskiej bańce. No, mówiliśmy po polsku, polskie jedzenie, polskie bajeczki nawet, no, kulfon, bolek i lolek. Ale na zewnątrz, w szkole, świat był raczej niemiecki. Chciałam wtedy no, pasować do reszty. No, jako dziecko zaczęłam mówić po niemiecku perfekcyjnie. Chciałam być lepsza od innych, żeby nikt nie mógł mnie oceniać. No i myślę, że to się też trochę udało, bo teraz jestem moderatorką. Kiedy dorosłam, wszystko się zmieniło. Poczułam taką wielką dumę. Zaczęłam każdemu o tym opowiadać, że mam polskie korzenie. Ja sobie myślałam, to jest jak prezent przecież. To jest we mnie, to jestem ja. To nie jest nawet tylko w porządku, to jest wspaniałe.
1: Kosmo po polsku.
2: Twój podcast w Niemczech.
1: Tu jesteś u siebie.
3: Witam serdecznie przy mikrofonie w Berlinie Maciej Wiśniewski, a przy mikrofonie we Frankfurcie nad Menem moja rozmówczyni. Przed tym mikrofonem na co dzień pracuję od 10 lat, jest moderatorką w Hessischer Rundfunk, jej głos w programie HR Dry. Możecie usłyszeć popołudniami i na pewno rozpoznacie. Oprócz prowadzenia audycji jest również reporterką telewizji Hessischer Rundfunk. Niedawno nakręciła dla niej film z serii Travel Like a Local, w którym podróżuje po Polsce. Na pewno lokalsem jest we Frankfurcie, gdzie mieszka. Czy czuje się lokalsem także w Polsce? No o to będę miał okazję za chwilę ją zapytać. Moją rozmówczynią jest dziennikarka Hessischer Rundfunk Kate Mencyk. Witam cię serdecznie.
0: Witam cię, bardzo się cieszę.
3: Ja również. Słuchaj, kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, no to na mojego maila odpisałaś, podpisując się Kasia.
0: No.
3: Jak najlepiej się do ciebie zwracać w związku z tym?
0: No wiesz, to jest, Kate jest w porządku, ale Kasia to raczej moi rodzice i też mój kuzyn, moja rodzina tak do mnie mówi, ale bardzo mi się też podoba.
3: Oficjalnie Kate dla słuchaczy, a dla rodziny czy polskich przyjaciół Kasia.
0: Tak,
3: no
0: tak
3: to
0: jest
3: ja
0: fajnie. No.
3: Pozwolę się do tej drugiej grupy zaliczyć.
0: No,
3: a powiedz,
0: bardzo.
3: Jak to było, Kasiu, kiedy podróżowałaś po Polsce i nagrywałaś film z cyklu Travel Like a Local, to zwracali się Polacy do ciebie Kate, Kasia?
0: Raczej Kasia, no. Też, tak właśnie jak tam gdzieś byliśmy, to zawsze też powiedziałam, że nazywam się Kasia, bo po co mam tam Kate mówić, no jak byliśmy u pani Grażyny w takiej restauracji, to trochę starsza pani, to pewnie, że powiedziałam, niech pani mnie nazywa Kasia.
3: I czujesz się w Polsce właśnie jak swoja, mimo że no, urodziłaś się i no. Mieszkasz cały czas w Niemczech?
0: No, wiesz, jako dziecko czułam się zbyt polska na Niemcy i zbyt niemiecka na Polskę, ale ja zawsze się bardzo czuję, jak jestem w domu, jak jestem w Polsce, to zawsze, nie wiem, to jest kraj mojego serca.
3: To ładnie brzmi.
0: No.
3: W związku z tym, jak zareagowałaś w ogóle na propozycję, że to właśnie ty masz przedstawić niemieckim widzom Polskę?
0: A tak, bardzo się cieszyłam, bo to jest, no to jest taka seria. Inni koledzy tam byli w Chorwacji, albo w Maroku, albo w Grecji nawet. I ja teraz miałam możliwość pokazać moją Polskę i to było coś wspaniałego dla mnie. Naprawdę się cieszyłam, moje rodzice też.
3: Właśnie, dobrze, że wspomniałaś o twoich rodzicach, no bo chciałbym do nich nawiązać teraz trochę, przechodząc niejako do historii. Do historii także twoich związków z Polską, no bo one nie były zawsze tak, powiedzmy, otwarte. Ty się urodziłaś już w Niemczech, no. W Augsburgu, ale z Polski do Niemiec przyjechali twoi rodzice. Opowiedz, skąd właściwie pochodzi twoja rodzina? Dlaczego oni tutaj trafili? Kiedy?
0: Mój tata urodził się w Bytomiu, więc ma śląskie korzenie. Mama w Katowicach, Zabrzu. Ale jej rodzina ma no, raczej typowo polskie korzenie i wtedy jak mieli, nie wiem, 20 coś tam lata, oni powiedzieli, że musimy gdzie indziej pojechać, bo ta sytuacja była trochę ciężka wtedy w Polsce, nie?
3: Początek lat 80.
0: No, wtedy moja mama pierwsza wyjechała, mój tata później.
3: Tata później wyjechał, no bo wcześniej nie mógł, w Polsce wprowadzono stan wojenny, kiedy miał wyjechać.
0: Właśnie. No i moja mama została w Niemczech zupełnie sama wtedy, bo ona wyjechała i właśnie jak mój tata chciał też ruszać, to zamknęli granicy. Przez długi czas mogli rozmawiać tylko przez listy, bo on nie mógł wyjechać i ona nie mogła wrócić. No i to myślę, że to było dla kilka rodzin tak było ciężko wtedy.
3: Na pewno dla wielu. A powiedz, czy twoi rodzice byli takimi Polakami, kiedy już byli razem tutaj w Niemczech, na których określa się jako tą niewidzialną imigrację, znaczy takimi, którzy starali się, żeby w żaden sposób się nie wyróżniać, żeby nie dać po sobie poznać w Niemczech, że są Polakami.
0: Mm. Mój najlepszy przyjaciel, u niego też tak było, bo on nawet wcale nie mówi po polsku, to rodzice były takie trochę, boiły się, że nie będzie zaakceptowane. U mnie trochę inaczej było, bo ja zawsze mówię, ja byłam w takiej polskiej bańce trochę, jak mniejsza byłam, no mówiliśmy po polsku, polskie jedzenie, polskie bajeczki nawet, no, Kulfon, Bolek i Lolek, mały pingwin, pikpok, coś takiego. Ale pewnie, że na zewnątrz, w szkole, świat był raczej niemiecki. Nie? Inne dzieci czasem mnie przedrzeźniali, bo moja wymowa nie była idealna, tak właśnie jak teraz w polskim języku. To...
3: Ale nikt ci nie przedrzeźnia.
0: No właśnie, o to chodzi. Nie? Wtedy to było całkiem inaczej. Bardzo chciałam wtedy pasować do reszty. Więc, i to mi też naprawdę bardzo przykro, nawet teraz zabraniało mojej mamie mówić do mnie po polsku, jak szliśmy do szkoły, bo się bałam, nie? Teraz naprawdę inaczej, ale to mi tak boli, jak o tym myślę. Okropnie naprawdę, moja biedna mama.
3: To rzeczywiście dość niesamowite, bo z reguły to było chyba odwrotnie. To znaczy, to rodzice nie chcieli rozmawiać z dziećmi po polsku, tak żeby wszyscy się odpowiednio zasymilowali, a u ciebie to wypływało od ciebie. To ty nie chciałaś, odcinałaś się, że tak powiem, od polski. Korzeni.
0: No na początku tak, no nie całkiem, ale na początku tak, bo chciałam wtedy pasować do reszty. No jako dziecko zaczęłam mówić po niemiecku perfekcyjnie. Chciałam być lepsza od innych, żeby nikt nie mógł mnie oceniać. No i myślę, że to się też trochę udało, bo teraz jestem moderatorką. Ale muszę powiedzieć, kiedy dorosłam, wszystko się zmieniło. Poczułam
3: większą
0: dumę. No nawet nie wiem dlaczego, ale poczułam taką wielką dumę. Zaczęłam każdemu o tym opowiadać, że mam polskie korzenie. Jakoś podstawiać to pod nos. I pamiętam, że nawet później, jak już nawet starsza byłam, kolega, to było, już z nim nie pracuję, ale to naprawdę, nie wiem, już 10, 12, 13 lat temu, to on mi powiedział, lepiej nie mów głośnie, że masz polskie korzenie, bo nigdy nie zrobisz kariery.
3: I w mediach niemieckich.
0: Nie tutaj, nie w Hessischer Rundfunk, to nawet jeszcze przedtem było. I teraz właśnie jak o tym myślę i o tym mówię, to się też trochę muszę śmiać, bo teraz kręciłam film o Polsce. No może on go zobaczy, ten film.
3: No właśnie. No ja myślę, że w takiej rozgłośni jak Kosmo to zrobiłabyś karierę być może właśnie dlatego, że masz te korzenie polskie i to tak zwane tło migracyjne. Ale chciałbym wrócić do tego, właśnie nie wiem, czy to był moment, czy mogę powiedzieć do tego momentu, kiedy jednak zaczęłaś jakoś oswajać się z tą swoją polskością, no bo wielu młodych ludzi zostaje w tym stanie, to znaczy czuje się przede wszystkim Niemcami, a ty na nowo zaczęłaś odkrywać polskie korzenie. No i jak to było? Czy to było właśnie jakieś, nie wiem, zdarzenie, czy to była jakaś rozmowa z rodzicami, czy z rówieśnikami? Co cię do tego sprowokowało?
0: Nie wiem, ja myślę, że moja babcia dużo mówiła, jak wtedy w Polsce była, mój kuzyn mieszka w Warszawie, ja sobie myślałam, to jest jak prezent przecież. To przecież jestem ja, to jest coś, co we mnie jest też w środku, nie? Dlaczego o tym nie mam mówić? Dlaczego nie mogę taka być, jaka jestem, nie? I wtedy też zdecydowałam, jak na studiach byłam, że chcę studiować w Warszawie. Tam też 6 miesięcy byłam i ja myślę, że w tym czasie się to jakoś zmieniło. Nawet przed tym jeszcze, ale to była ta ostatnia kropka, że sobie myślałam, nie, to jest we mnie, to jestem ja, to nie jest nawet tylko w porządku, to jest wspaniałe przecież, że taki prezent moi rodzice mi dali, że trochę nawet teraz jeszcze mówię po polsku, że znam polską kuchnię, polskie bajeczki, to wszystko, to przecież jestem ja. I ja jestem dumna z tego. I jakoś jak miałam, nie wiem, może 16-17 lat, to się całkiem zmieniło, bo widziałam moje koleżanki i przyjaciółki wtedy, raczej niemieckie dziewczyny, i oni takie coś nie mieli.
3: Czy znasz książkę Wir streben Migranten Emilii Smechowski?
0: Nie.
3: Nie. Ona opisuje właśnie swoją drogę do polskich korzeni, które wypierała przez długi czas, no a ma, jak samo nazwisko wskazuje, polskie pochodzenie. Dziennikarka między innymi Szpigla. Mhm. I ona tam mówi, że to odkrywanie polskości, no, wiązało się dla niej z taką dużą niepewnością. Ona sama nie wiedziała, czy dobrze robi, decydując się rozmawiać po polsku, czy ucząc polskiego na przykład swoje dzieci. Dla ciebie to nie był taki trudny proces z tego, co słyszę.
0: No pewnie tak, pewnie, że też był, nie? Ja zawsze nie wiedziałam, gdzie jest moje miejsce, nie? Raczej tutaj w domu, ja jestem tam w domu, to zawsze coś we mnie robiło, w głowie było cały czas, ale no aż takie trudne to w końcu też nie było. Tylko myślę, że to były parę momenty wtedy, ale teraz już nie.
3: A gdzie jest twoje miejsce teraz?
0: No tam, gdzie się dobrze czuję.
3: We Frankfurcie nad Menem i w Polsce.
0: W Frankfurcie też, w Augsburgu nawet też już, no wtedy ciężko było dla mnie, ale teraz tam się dobrze czuję i w Polsce to zawsze. Jak w Polsce jestem, to nie wiem, ja no, uwielbiam Polskę, uwielbiam Warszawę, to jest no, w moim sercu.
3: A powiedz, jakie wspomnienia zachowałaś właśnie z tamtego pobytu w Warszawie podczas studiów?
0: No moje najlepsze przyjaciółki tam poznałam.
3: Do tej pory?
0: Do tej pory nawet, no. To jest teraz, ile lat? 13, 14 lat temu i jeszcze no, moje najlepsze przyjaciółki są. I to był wspaniały czas. To dla mnie pierwszym razem, że sama żyłam, że miałam moje małe mieszkanie, nie było daleko od mojej cioci i ona zawsze mogła sobie tam zobaczyć, co ja tam robię. To była moja mama też zadowolona, że ta moja ciocia niedaleko jest stamtąd. Mój kuzyn też, bo to był pierwszy raz, że pół roku z moim kuzynem spędziłam czas. 6 miesięcy to było... No bardzo fajnie i bardzo żyłam tą Warszawę, bardzo czułam tą Warszawę. Pewnie tam była jedna partia, druga partia, trzecia partia, ale też dużo widzieliśmy. I to mi się bardzo podobało, tam żyć, słyszeć ten język, to jedzenie, wszystko. I to się czułam jak Polka.
3: O. To masz dużą rodzinę w Polsce.
0: No dużą już nie, ale no mam moją ciocię, kuzyn tam jeszcze żyje. Parę się teraz wybrali do nas. Tutaj niedaleko mieszkałem w Augsburgu albo w Düsseldorf. Trochę się rozdzielili, ale jeszcze trochę rodziny tam mamy, no.
3: A u ciebie we Frankfurcie masz też rodzinę? Twój mąż jest Niemcem.
0: Tak, Niemiec. Właśnie on patrzył, skąd ja pochodzę i oni już tam, nie wiem... 1000 lat tam już mieszkają w koło Mainz, ta rodzina jego.
3: Jakoś próbuje? Niemiec. Uczysz go polskiego?
0: No, próbował. On cię uczył naprawdę. Polskie lekcje miał parę razy w tygodniu, uczył się, ale trudny język, nie? To w końcu jest w porządku, że już to nie robi, ale trochę on rozumie i jak jest wkurzony, to on zawsze mówi, kurde, kochanie! To on super. Ta wymowa jest wspaniała. Kurde, kochanie jest on point.
3: No, ty podobno też jest taka ankieta na stronach HR Dry, twojej rozgłośni, no, gdzie przyznajesz się, że czasem zdarza ci się też kląć po polsku.
0: Ja muszę powiedzieć, jak jestem wkurzona, to polski język najlepszy język, bo po niemiecku, nie wiem, scheiße, co to jest, ale po polsku to inaczej. No,
3: może w tym miejscu akurat nie demonstruj tej znajomości polskiego. Ty regularnie bywasz w Polsce?
0: No myślę, że raz w roku jestem. No. W zeszłym roku byłam, tym razem z rodzicami pojedziemy na Mazury. Bo właśnie w tym filmie to pierwszym razem tam byłam.
3: Travel like a local.
0: Travel like a local, no to pierwszym razem tam byłam, bardzo pięknie było, bardzo mi się podobało i moja mama jeszcze wcale nigdy tam nie była. To sobie myśleliśmy, no to jest czas teraz, pojedziemy tam.
3: Ha, czyli film już kogoś zainspirował.
0: No pewnie, no.
3: A powiedz, te miejsca, które odwiedzasz w filmie, bo to są i duże, znane miasta, Gdańsk, Kraków, Warszawa na przykład, ale też małe miejsca jak Zalipie, taka bardzo kolorowa, być może najbardziej kolorowa wieś w Polsce. Czy ty sama wybierałaś, czy było to niejako sugestią kogoś innego?
0: Nie. Naprawdę sama wybierałam, bo to było tak, że moja operatorka, ta Tania, co na początku też ze mną jest w Gdańsku, to z nią planowałam wszystko przed tym. Ona miała inne pomysły, a ja powiedziałam, nie, mi się to bardzo podoba, bo w Gdańsku byłam już kilka razy, w Warszawie na studiach, w Zakopanem z rodziną byłam już, w Krakowie też kilka razy i to chciałam to pokazać, gdzie ja już parę razy byłam, bo gdzie się trochę znam, ale chciałam też rzeczy pokazać, które dla mnie są ważne, Ale jeszcze tam nie byłam. To Mazury były ważne dla mnie, bo wiedziałam, że mój tata tam był, jak miało 23-22 lata. Nawet te zdjęcia jeszcze mam i sobie myślałam, ja chcę tam pojechać, bo dla mnie był to taki, nie wiem, bucket list moment, bo chciałam to zobaczyć, bo tata wtedy tam był. No Zalipie tak samo. Myślę, że w Zalipiu to jeszcze nikt z nas nie był, ale ja to znalazłam gdzieś sobie. Myślałam, to jest coś, co ja jeszcze nigdy nie widziałam i chcę tam pojechać. To była taka mieszanka rzeczy, które ja już widziałam, które ja chciałam pokazać. Miejsca, które dla mnie są jakoś ważne i chciałam zobaczyć.
3: A co zrobiło na tobie największe wrażenie?
0: O, ale to pytanie trudne.
3: Długo możesz mówić.
0: No, wybrać tam jedno miejsce to trudne, bo wszystko pewnie, że było wspaniałe i każdy z tych punktów na mapie ma coś wyjątkowego. Ja myślę, że może w Warszawie, powiedziałam już, że jest to miejsce w moim sercu, ta restauracja pani Grażyny.
3: Barwaga.
0: Barwaga, bo to jest naprawdę niesamowite i ukryte. Pani Grażyna i jej mąż to są fantastyczne ludzie, podają tam typową kuchnię polską.
3: W dodatku w takim wnętrzu, które przynajmniej na filmie wygląda, jakby to było prywatne mieszkanie.
0: No właśnie, o to chodzi, wygląda jak prywatne mieszkanie. Wygląda jak u jakiejś polskiej babci w domu.
3: I to jeszcze z czasów PRL-u.
0: No. No właśnie, to sobie myślałam, to jest coś naprawdę autentyczne. Polacy to nawet nie znają wszyscy i nawet dla turystów to jest coś bardzo specjalnego. I to sobie myślę, że to jest może takie bardzo ładne miejsce, ale muszę powiedzieć, że wszystko fajnie było. Ta muzyka w Zakopanem była wspaniała. Zalipie pewnie takie piękne miejsce, takie malowane. Te Mazury to były dla mnie bardzo ważne. Nie wiem, ja nawet nie mogę powiedzieć dlaczego, ale jakoś to dla mnie działa. Jak tam w tej wodzie byłam, ta pogoda super, to jakoś to było, nie wiem, nową energię naraz miałam.
3: Dużo miejsca w twoim filmie poświęcasz na kuchnię i jedzenie. Jesteś fanką polskiej kuchni?
0: No tak, pewnie. Teraz właśnie jak z przyjaciółkami i z mężem patrzyliśmy ten film, to ja zrobiłam żurek. Uwielbiam żurek, pierogi pewnie słodkie, z mięsem, wszystkie. I flaki też lubię. No,
3: super są flaki.
0: No, flaki też lubię. No, ale nawet nie wiem, czy jest coś, co mi nie smakuje, ale to są, no, żurek, pierogi, zawsze rosół, jak babcia robiła rosół, o, to zawsze było... A, i no pewnie kopytki. Ja dzieckiem byłam, to tylko kopytki cały czas.
3: No, żurek to pewnie u ciebie był teraz na Wielkanoc, jeśli obchodzisz święta zgodnie z polską tradycją.
0: Tak, też był, no.
3: Słuchaj, to już nie jest pytanie może tylko i wyłącznie o miejsca czy o jedzenie, ale co najbardziej podoba ci się w Polsce? Bo wyczuwam naprawdę ogromny entuzjazm, którego pewnie Polacy nawet nie mają wobec własnej ojczyzny.
0: No może to jest dlatego, bo wtedy jak mała byłam, to w Niemczech się nie czułam w domu. Jak w Polsce byliśmy, to ja się zawsze czułam w domu i nikt mi nie mówił, że jakoś śmiesznie nie mówisz. Ja wiem, że nie mówię płynnie, ale nikt tak mi nigdy nie dał te poczucie, że nie jestem dobra tak, jak jestem, nie? I co mnie najbardziej poruszyło teraz też właśnie, jak kręciliśmy ten film na przykład, to ta reakcja ludzi, kiedy Tania, moja operatorka, upadła, sobie tą nogę złamała i wszyscy natychmiast ruszyli z pomocą. Nikt nie czekał ani sekundy. To było naprawdę niesamowite, ale...
3: Ale co, w Niemczech by tak nie było?
0: No myślę, że też... Ale to było jeszcze inaczej, bo naraz tam 10-15 ludzi stało i wszyscy się martwili i patrzyli i się pytali i nawet mi numer komórkowy dali, żeby napisałam i zadzwoniłam, czy wszystko się udało i czy wszystko w porządku. No wiem, że istnieje taki stereotyp Slavic stare, że Polacy bywają, no wydaje się, że oni są raczej chłodni na pierwszy rzut oka. Ale moja teoria jest, że jeśli raz wejdziesz do polskiego serca, to już w nim zostaniesz. Ja właśnie jak dzieckiem byłam, to zawsze bardzo lubiłam ten polskie przysłowie. Gość w domu, Bóg w domu. Ja to naprawdę czuję każdym razem, jak tam jestem.
3: A z drugiej strony, czy jest coś takiego, co najbardziej nie podoba ci się w Polsce?
0: O nie, jak moja to ciocia to będzie słyszała. Że no, parę razy słyszałam, że kobiety obgadują inne kobiety i to raczej nie wiem, jaka garderoba jest, jak wygląda, jak jest makijaż, jaka jest figura. No, że jak jeszcze schudniesz trochę, to będziesz jeszcze ładniejsza, coś takiego. To mi się nigdy tak nie podobało, ale myślę, że w Niemczech też tak jest, może trochę więcej w Polsce.
3: Nawiązywałem do tego, że Polacy w ostatnich czasach, przynajmniej część polskiego społeczeństwa, nie uchodzi, że tak powiem, za specjalnie gościnne wobec obcokrajowców, także Niemców w końcu.
0: No ja dobrze, to w Niemczech mamy ten sam problem w tym momencie, nie? Że są polityczne rzeczy. Tutaj też jest nie zawsze tak łatwo, ale ja muszę powiedzieć... No dobrze, ja też mówię trochę po polsku. Może to inaczej dla mnie, dlatego wygląda. Ja nie mogę powiedzieć, jak to jest dla kogoś, kto wcale nie mówi po polsku, ale jak teraz tam byłam, to nie czułam, że tam są jakieś awersje albo coś takiego.
3: Kasiu, jakie masz reakcje na swój film?
0: Bardzo fajne reakcje, muszę powiedzieć. Niemcy mi napisali, Polacy nawet mi napisali, ludzie, którzy tutaj mieszkają, ale mają też korzenia. To jest, muszę powiedzieć, bardzo ładne reakcje, bo no, cel mojego filmu też był, żeby pokazać tą ładną Polskę i też może...
3: No chyba zachęcić do tego, żeby tam pojechali.
0: Pojechać, pewnie, ale tak samo, żeby pokazać, co ja wtedy czułam, jak mniejsza byłam i też reakcję dostałam, że są kilka ludzi tutaj w Niemczech, które czuli tak samo. To jest fajnie.
3: A twoje reakcje z Polską są zawsze takie emocjonalne? Jest na końcu tego filmu taka scena, kiedy ty niejako podsumowujesz trochę całą tą swoją tygodniową podróż, no i tam prawie płaczesz.
0: No myślę, że to było bardzo emocjonalne, bo moja operatorka, moja koleżanka całkiem na początku tą nogę złamała.
3: Tak, wspominaliśmy o tym, ta scena jest w filmie zresztą.
0: No, ta jest całkiem na początku w filmie i takie wielkie wyzwanie było, czy będziemy dalej kręcić ten film, czy nie. To myślę, że to jeszcze trochę więcej do tego dodało. No pewnie, że jestem emocjonalna, jak tam jestem i z tego jestem dumna, że mogę pokazać tą Polskę, mogę pokazać te miejsca i nie muszę to chować. Ten kolega, który tam mówił, że mam chować moje korzenia i naraz mogę to pokazać, to jest wspaniałe, ale pewnie jak tam normalnie jestem na odwiedziny, to nie jestem taka emocjonalna.

0: Instagramu. To zawsze tam coś dam, żeby wiedzieć, gdzie jestem znowu.
1: I zdarza ci się czasem przemycić też coś po polsku?
0: No pewnie. Teraz nie mój cyrk, nie moje małpy. Ja miałam coś fajnego z Polski, co można nawet w niemieckim języku też tłumaczyć i powiedzieć. To już parę razy takie rzeczy miałam. Też jak gość w domu, Bóg w domu, co mi się bardzo podoba. No. Ale ja chętnie opowiadam, że rodzice są z Polski, że trochę mówię po polsku. No.
1: No, trochę.
0: Trochę.
1: Gratuluję ci twojej polszczyzny. Nie każdy urodzony, wychowany tutaj w Niemczech mówi tak ładnie po polsku jak ty, zwłaszcza w
0: bardzo
1: pierwszym
0: dziękuję.
1: Swoim wywiadzie.
0: Dziękuję.
1: Kate Menzyk albo Kasia Menzyk. Tym razem nie w macierzystej Hessischer Rundfunk, ale w kosmo po polsku. Bardzo ładnie po polsku. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja oczywiście polecam wam też i nasze rozmowy, i nasze inne podcasty, które znajdziecie na kanale Kosmo po polsku. Jesteśmy w serwisach streamingowych na platformie ARD Sounds albo na stronie internetowej kosmopopolsku.de. Wszędzie tam można nas słuchać, jak, kiedy i gdzie chcecie. Zresztą nie tylko słuchać, też komentować, lajkować, podawać dalej, do czego oczywiście zachęcamy. Bądźcie z nami, do usłyszenia. Żegna was dzisiaj Maciej Wiśniewski. Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.